0: Lotel Radio 107,4 FM Stereo.
1: Lotel Radio Loznica 107,4 MHz. Najviše hitova.